0: Edge. MTN Uganda erungamizibwa kitongole kya Uganda Communication.
1: Buli mwana gwanidde okutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi.

Na uzaga ninti ni marundi vacho Uyo mama ni mutnobu kono budo Juzi mba wanungenda mzewe Siku kiteranda ni natuka ni chamani Uwongo na simbo